Sene na wawu ewo nipa ni suwa. Sene na wawu ewo sika mu a. Ewurade bɛmo aba nkwa mu. Ewo animonyam mu. Ewo sika mu. Ewo yaro